ni kuri 72 majana 344 ijana na standatu chanye kuri 368 majana 67 amajana 1086 standatu ni kuri radio ndikitwe tukatuma mu kiganiro hinduri.